0: Good evening and welcome to the Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media, hosted by Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you, David. Dobry wieczór, good evening, welcome. Let's celebrate tonight 250th anniversary of American independence with happy, beautiful American songs with Polish accent. It's a great joy to celebrate that special, happy, patriotic occasion. Dobry wieczór, drodzy rodacy. Dzisiaj będziemy celebrować 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych, uchwaloną 4 lipca 1776 roku. Usłyszymy w większości amerykańskie pieśni w wykonaniu polskich i amerykańskich artystów. Jest okazja do wielkiej radości, którą mam nadzieję ten program odzwierciedli. Rozpoczynamy go amerykańskim hymnem w wykonaniu zespołu Cleveland Singing Angels.

You are listening to the Polish program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Thank you for supporting us with your kindness and IdeaStream Public Media membership. Słuchają Państwo polskiego programu z rozgłośni WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie dowody współpracy i życzliwości. Serdeczne dzięki. Z musicalu South Pacific taki piękny wieczór śpiewa Zbigniew Macias.

You will recognize this song, sung in Polish. Na moją głowę lecą krople deszczu, singing by Irena Santor.

Every generation have to fight for freedom. Nothing is given forever. Nic nie dane jest na zawsze. Marek Torzewski.

Dziękujemy za wspólne spotkanie w niedzielny wieczór i celebrowanie tej pięknej okazji 250. rocznicy Stanów Zjednoczonych. Thank you for sharing your evening with us. Please join us every Sunday over WKSU HD4 IdeaStream Public Media. This is Eugenia Stolarczyk. Thank you and good night. Dobranoc.